0: koga.
1: Ona bo moja. Moja.
2: Moja.
3: Ona bo moja.
1: Moja. Moja. Moja.
3: Ne, ne, ne, ne, ona bo moja. Moja. Moja.
1: Ne, ne, ne, ne.
4: A brez vez.
1: Ona bo moja.
2: Se spomni to huda.
4: Gre reke spet.
2: Da keva na pera.
4: Ajde.
2: Deva.
4: Ajde, čao, Vito.
2: Se vidimo.